0: I'm going away, I'm going away. Perhaps I'll come another day. Come back, come back, come back, come back, and choose the one you love the best. The fairest one, the fairest one, and Mrs. Linda, come along.
1: Rodem tłumaczem są we foku, tylko następna właśnie przerwa. Więc to powiedział. No więc mnie gnomie we w ostatniej chwili wydostawałem się ze stąd bez okna. Dlaczego przecież? Bo znajdował się właśnie na bliżej okna, a ja niesłychanie muszę spieszyć.
2: You are listening to the World Music Mix, celebrating a half century of freedom sounds from the African diaspora and beyond on WOOC 105.3 FM Troy. Listen online, find the names of songs you are hearing, and learn how to find them at www.majorsanctuary.org.